córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Dać mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.

mi obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga, niemiła mi droga.

matko, moja kochana, i klęknie aż na kolana. Błogosław, matko, na wojnę idę, żegna mnie, matka kochana. Jak się mam żegnać, syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz. Moje serce

Ei, Żedana, chłopcy nasi wyłorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto załorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto załorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drobinkę, pokazała śmieszną minkę, jak się drabka przewracała, zgrabne łydki pokazała, jak się drabka przewracała, zgrabne